kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, tu ma.